Hello. Hey, imimi. Manga mabunzwa here diri svinu riri muzvishavane nemberengo yose. Zebra's Shops ne TNS Boutique vazviita zvekare. Vane magroceries, zvekushongedza ganda nebvudzi, midziyo yemumba, mafeni, mapoto, magumbeze emagetsi, zvekupfeka kubva kuhembe kusvika kutsoka dzegwendo. Zvinowanikwa nemitengo iri pasi. Vanowani kumarians, machipisa, madei emumba, mafeni, mapoto, magumbeze emagetsi, zvekupfeka kubva kuhembe kusvika kutsoka dzegwendo. Zvinowanikwa nemitengo iri pasi. Vanowani kumarians, machipisa, madeira town.

makumi maviri. Zimbabwe yonanga kuwana bilioni rimwe remadhora kubva mukutengesa zvigadzirwa zvayo. Uyezve muzvinafundo oenguve vakurudzira veruzhinji kufuratira pfungwa yekuratidzira. Ramba wakateerera nefenyuro kuti unzwe zvizere munhau dzinotevera. Zita ndilongi na Sovala Chaka.